0: Regio FM.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: SK Przemyśl.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
0: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
0: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
2: Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca. Od razu pomyślał, chcę tu zostać. W winnicach podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, by zachwycić cię smakiem. A ty, kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się enoturystą lub turystką. Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety podkarpackiego? Odkrywaj Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
3: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
6: I po reklamie.

0: i po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Proziaki? Z chęcią. Jan wiedział, że muszą być na maślance. Tak jak robiła jego babcia. I do tego masło. Najlepiej prosto od gospodarza. Mąka, jajka. Trochę cierpliwości. W podkarpackim smak to nie dodatek. To opowieść. Opowieść, w której każdy kęs prowadzi cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody. Daj się porwać prawdziwym smakom turystyki. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest Województwo Podkarpackie.
2: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: To będzie jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego lata. Gwiazdy muzyki elektronicznej na terenie zabytkowego parku. Tak zapowiada się festiwal Park Beats. To w miejscowości Iłowa, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. Scena stanie wśród ogromnych drzew na terenie Parku Dworskiego, a na niej międzynarodowy skład producentów. Wśród nich m.in. Skytech, ale też duet Calvire mi doskonale nam znany. Ta impreza odbędzie się 21 i 22 sierpnia. Już możecie się na nią przygotowywać, bo my, Radio SK, będziemy tam z wami. A jako, że niedzielny poranek minęła dokładnie godzina 9, ciekaw jestem, jakie zapachy u was się unoszą. Czy to już jest niedzielny perfum rzucony na siebie? Czy może poranna kawa Rafał Adamczak? Dzień dobry, witajcie po urlopowo. Avicii, Rita Ora zaczynają.

Zapytałem was o to, jak pachną wasze niedzielne poranki, ale nie ma się co oszukiwać. Mówmy to sobie wprost. Taki niedzielny, wakacyjny poranek to musi pachnieć odrobinę błogim lenistwem, prawda? Nawet jeżeli wylądowaliście w robocie, to wiadomo, że w niedzielę w pracy zazwyczaj jest trochę inaczej niż w tygodniu. Jakby trochę mniej ludzi, jakby więcej luzu, więc piąteczka. Ja też w robocie dzisiaj wylądowałem i to jeszcze świeżo pourlopowo, ale powiem wam, że dobrze. Jak się mniej dzieje na korytarzach pourlopowo, to jest zdecydowanie dobrze. Można głowę odpowiednio nastawić, ustawić, przygotować, wdrożyć się.

rytm, a jutro to już jakoś pójdzie, prawda? Kto w podobnej sytuacji? Ręka do góry? A to dajcie znać, co tam w ogóle u was, jak ten niedzielny poranek, czym pachnie, co robicie, jakie plany, ewentualnie kto na urlop, kto z urlopu wraca, gdzie utknęliście i jest wam z tym przyjemnie. Wszystkie meldunki od was zbieram i wszystkich jestem bardzo ciekaw. Można pod 664-402-302 SMS-owo, ewentualnie z głosówkami na naszym meskowym messengerze. A na lato hity na czasie wesce czekają. Za chwilę David Guetta, Alok i Run Run River. Mój ulubiony wakacyjny numer, ale wcześniej Daria Zawiałow i Dziwna.

0: Na lato takie hity na czasie w Radiu SK. Katy Perry, Last Friday Night, TGIF, 9.30 dokładnie na zegarkach, ale kto w niedzielę liczy czas? Dla kogo to ma znaczenie? No chyba, że wy z wiadomych przyczyn w wiadome miejsce. Ja mówiłem o tym, że nawet jak w niedzielę wylądowaliście w pracy, to chyba fajnie, bo w niedzielę jest trochę inaczej, mniej ludzi, ale Marek zwrócił istotnie uwagę na pewną rzecz. No nie do końca w niedzielę mniej ludzi w pracy, a jak jest się kościelnym? To trudno się nie zgodzić. Faktycznie dużo ludzi przychodzi, ale dość szybko wychodzą, więc głowa do góry. No i jeszcze taki anonimowy SMS, ale pełen luksusu przyszedł pod 664-402-302. Witam, my już po kawie relaksujemy się w jacuzzi. Można? Można. Nawet jeżeli komuś się urlop kończy, to jacuzzi może sobie wyobrazić. Bąbelki wszelkie również. Będzie dobrze. A za chwileczkę przypomnimy sobie klimaty mundialowe, czyli Shakira i Burna Boy i Die Die.
1: Promocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
2: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
2: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku.

0: Pegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Właśnie na pasku w telewizorze wyświetliło się, że Robert Lewandowski zdobył pierwsze dwa gole w Chicago Fire. Jego drużyna wygrała. A co my wygraliśmy? Wygraliśmy wakacje, wygraliśmy lato, fajny dzień, fajnych ludzi obok siebie, prawda? No i takie hity na czasie, które na lato w Radiu SK dla was mamy. To nowość Sombre, My Body Isn't Ready. Ten artysta będzie na Sziget Festiwalu między 11 a 15 sierpnia. Kierunek Węgry. Wy też tam być możecie, bo my mamy dla was karnety na ten festiwal i nie tylko. Miejsce, karnety są oczywiście dwuosobowe, miejsce na polu namiotowym dorzucamy i 2000 zł kieszonkowego, myślę, w sam raz na takie festiwalowe wakacyjne szaleństwo na Węgrzech właśnie w ramach Sziget Festiwalu. To jest dobra propozycja, prawda? Działajcie w tej sprawie koniecznie w naszej apce. Od jutra znowu te karnety i nie tylko karnety będziemy na Sziget Festiwalu rozdawać i tam was wakacyjnie wysyłać. A za 6 minut dokładnie będzie godzina 10. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Reklama. Euro na wszystko cię stać.
1: Eurorama ten masz, kupuj. Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Zbliża się wielkie święto K-popu w Polsce. Do Chorzowa przyjadą dziesiątki tysięcy fanów z całej Europy. Przed nami festiwal Sand in Colors K-pop Expose. W Parku Śląskim pojawi się m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. Tak wielkiej K-popowej imprezy jeszcze w Polsce nie było. To wydarzenie to 15 i 16 sierpnia dokładnie. Warto uważnie słuchać Eski. Będziemy mieli dla was zaproszenia. Zresztą czego my dla was nie mamy, prawda? A Paweł na przykład napisał, że będzie obiad dzisiaj dla swojej rodziny gotował. Ten to ma dopiero wielkie serce, ale cudownie będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. 10 już pewnie na zegarkach, hymn męskiego grania tegoroczny. Proszę bardzo, na otwarcie.

Laczka mijają, a ten numer cały czas ma styla. Pamiętacie, to był rok 2003, więc płyta 4 pory rapu, z której dla mnie masz styla pochodzi. W tym roku, w październiku dokładnie, skończy 23 lata. Ten album już wtedy ukazał się z muzycznym znakiem jakości Radia SK. Trzeci wymiar dla mnie masz styla w Radiu SK, bo u nas gramy hity zawsze na czasie, również 14 po 10. Okazuje się, że styla mają również polscy turyści i dzięki nam w dużej mierze włoskie Rimini znowu zaczyna rządzić na turystycznej mapie Włoch. Tak, tak, tak. Ten kurort nad Adriatykiem wraca do łaski, przeżywa oblężenie turystów z nad Wisły. Mało tego, Włosi nas chwalą. Mówią o nas, że zostawiamy coraz więcej pieniędzy w hotelach i to nie byle jakich, bo luksusowych. Że w restauracjach dobrze jemy, że nie tylko leżymy na plaży, ale i zwiedzamy. A do tego mamy opinię gości zdyscyplinowanych, kulturalnych i z klasą. I teraz najlepsze jest to, że Włosi, czujecie? Włosi to zauważyli.

0: No nie mówcie, że ten numer to nie jest dobra wakacyjna impreza. Bo jest! Axwell and Bon, Whatever Turns You On. Przy okazji świetny bas. Słuchajcie, jest taki głośnik eskowy, wodoodporny. Jak go zanurzycie w wodzie przy okazji, kiedy będzie odtwarzał takie basy, to tak śmiesznie będą krople wody podskakiwać, to wam mogę zagwarantować. Nie pytajcie, skąd to wiem, kiedy i w jakich okolicznościach sprawdzałem. Słuchajcie, ale wracając do tych głośników eskowych wodoodpornych, a przy okazji jeszcze leżaków, to mam taki komplet do oddania. I leżak eskowy, i głośnik eskowy. Głośnik, podkreślam, wodoodporny. I taki zestaw może być wasz, jeżeli dacie nam w apce eskowej znać, co tam u was i przekonacie, dlaczego właśnie taki zestaw powinien wakacyjny trafić do was, na wasz taras, do waszego ogródka, ewentualnie wszędzie tam, gdzie wy na wasze wakacje. To czekam na zgłoszenia w apce i w tej sprawie po godzinie 11 na pewno do kogoś zadzwoni, komuś taki zestaw podaruje. Tymczasem do tej 11 właśnie pozostało dokładnie 29 minut.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

No ale to takie hity na czasie dla Was mamy w Radiu SK, to Baby Rexha i Faithless New Religion. Za kwadrans będzie godzina 11. Ta zła część mojej duszy, ta czarna część mojego charakteru każe mi to powiedzieć, a dotyczy to tylko tych, którzy do podstawówek i do szkół średnich chodzą, że wakacje to już mamy na pół metku, a właściwie nawet za pół metkiem i już tak z górki na pazurki do września. Co się wydarzy we wrześniu, wszyscy wiemy. Ale dobra, żyjmy jeszcze tym, że wakacje, ciśnijmy je jak cytrynę. Ja mam dla Was zestawy wakacyjne, ISK-owe leżaki, ISK-owe głośniki wodoodporne do zgarnięcia. Dlaczego Wam powinienem taki zestaw dać? Dajcie znać w naszej ISK-owej apce. A to już Lerek Innowator i moja panienka w Radiu SK.

0: addicted to heartache. Taka nowka sztuka na naszej jaskowej wakacyjnej playliście. Cameron Whitcomb, The Hard Way. Za 6 minut będzie godzina 11. Trochę podobno w ten weekend w naszym kraju pogoda nie domaga. 25 stopni to jest niedomaga, tak? No ale były już zdecydowanie większe temperatury, wyższe i mocne upały. Te wrócą w przyszłym tygodniu. Spokojnie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: to promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bobek jest Seagull.
1: To coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce i
3: jedź na Seagull z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą.

0: w salonach i na suzuki.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: SK. SK. Summer.
6: Krzysztof Pomorski. Teraz przenosimy się niedaleko Przemyśla, a dokładnie do Wolestraszyc, bo chcę wam przypomnieć o tym, że w tamtejszym arboretum trwa impreza pod hasłem Rycerze w Ogrodzie.
7: Zobaczycie obozy rycerskie, widowiskowe pokazy walki, dawne stroje i rzemiosła. Będzie można z bliska poznać życie rycerzy i sprawdzić, jak wyglądała codzienność przed setek lat.
6: Mówi organizator tego rycerskiego eventu, Karol Wróbel.
7: Sami będziecie mogli stanąć do rycerskich wyzwań, spróbować swoich sił w bezpiecznych walkach i chwycić za łuk, by przekonać się, czy drzemie w was duch Robina Hooda. To świetna propozycja dla całych rodzin, pasjonatów historii, wszystkich, którzy szukają pomysłów na aktywne wakacyjne weekendy.
6: To przypominam dziś jeszcze do godziny 15 w Arboretum w Wolestraszycach. Pogoda weekendowa i wakacyjna, więc wpadajcie.
5: SK. SK. SK. Summer City.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Muzyką się żyje.
10: Dwie wschodzące gwiazdy polskiej muzyki łączą siły. Przona nagrał wspólny numer z Nitą. To kawałek Daj Mi Znać, który zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w SC. A jak zaczęła się ta współpraca?
11: Zaczęło się tak, że jak ja zobaczyłem, dowiedziałem się, że Nita ma teraz zajawę na lata 2000, to też się tym zajarałem, żeby zrobić taki numer, bo trochę mi to chodziło po głowie wcześniej. Spotkaliśmy się w studio i zażarło.
12: Ale też właśnie co ciekawe, ja też po prostu w momencie, kiedy tworzyłam sobie piosenki, to na liście osób, z którymi chciałabym fita na nowy album, był właśnie Przona.
10: Kariera Przony nabrała rozpędu po tym, jak wydał kawałek Zły, który stał się wielkim hitem i podbił listy przebojów. Nita z kolei karierę zaczęła od wrzucenia fragmentów swoich piosenek do mediów społecznościowych. Jak brzmi ten duet, jak już mówiłem, na pewno w tej godzinie się przekonacie, będę wam go grał, ale też do kogoś za moment zadzwonię i oddam eskowy leżak w zestawie z eskowym wodoodpornym głośnikiem. Dajcie znać, dlaczego wam się taki zestaw należy w naszej eskowej apce. Jeżeli chodzi o hity na czasie, na lato, bardzo proszę, Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK. Takie hity na czasie dla Was mamy na lato, a Zalia na pewno na top of the top, co pod festiwal. To wydarzenie od 24 sierpnia i my tam będziemy razem z Wami. Teraz już 17 minut po godzinie 11. Hej Karolina!
1: Hej SK!
0: Karolina, powiedz mi, jak to się robi, że w lipcu, jak w lipcu, ja się trochę zatrzymałem, że w sierpniu nie ma się już prawie urlopu w ogóle.
1: Sama nie wiem, ale jest to tak smutne, że aż przerażające.
0: Ale nie, czekaj, sama nie wiem. Ty coś musiałaś niezłego wykombinować, że ten urlop gdzieś wyparował.
1: Nie, żartuję. Już byłam na wakacjach i jestem po prostu już po sezonie urlopowym.
0: Napisałaś, że do końca roku został ci cały jeden dzień urlopu, tak. Więc perspektywa marna w domu, z laptopem na kolanach, pracą zdalną, dlatego trzeba jakoś, nie wiem, sytuację wakacyjną u ciebie stworzyć, więc moja droga, teraz masz ogródek albo balkon?
1: Mam balkon, który dzisiaj wysprzątałam.
0: No to elegancko, słuchaj, eskowy leżak będzie pięknie się prezentował, pomarańczowy. On już wędruje na ten twój balkon, do tego dorzucamy pomarańczowy, eskowy głośnik wodoodporny i taki zestaw wakacyjny dla ciebie pasuje?
1: Tak, dzięki wielkie.
0: I tak się właśnie robi wakacje, tych wakacji już nie mając. Dzięki Karolina i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: No jeżeli pozazdrościliście Karolinie takiego wakacyjnego zestawu deski, pamiętajcie, zgłoszenia w naszej jeskowej apce.

0: macie tak czasem, że lubicie sobie sami pojeździć samochodem, nie wiem, wieczorową porą albo w deszczu, o tak, w deszczu. No i dobra muzyka w głośnikach? No to ten numer się świetnie właśnie do towarzystwa w takiej podróży nadaje. W Radiu SK wśród hitów zawsze na czasie Armin van Buuren i Sharon Den Adel In and Out of Love. Tak nazywa się ten kawałek. Armin oczywiście ze swoim Estate of Trance kultowym w ramach SK Live Remix, a przypominam, wakacje SK Live Remix i w piątek, i w sobotę. Na pewno w ten najbliższy weekend się pojawi, a jeżeli wy już klubowych dźwięków się nie możecie doczekać, to zawsze po SK Live Remix możecie sięgać w naszej eskowej apce, a my za chwileczkę sięgniemy po kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Benson, bo będzie W&W, będzie też Gips z Kukonem. 26 minut i będzie godzina 12.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Janku, kiedy ostatni raz ruszyłeś przed siebie bez celu? Bez GPS-u, bez planu, bez punktu obowiązkowego na mapie? W Podkarpackiem możesz tego doświadczyć. Na co więc czekasz? Wskocz na rower, wyjdź w góry, popłyń kajakiem. Tu przygoda czeka przy każdym drzewie i każdym głazie. I nagle okazuje się, że najpiękniejsze miejsca są na wyciągnięcie ręki. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
3: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
4: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
7: I po reklamie.

0: A może nie ma, bo nie chcę. Virgin i Sama to jest nowka sztuka w Radiu SK wśród wakacyjnych hitów na czasie. A właśnie, chodźcie za rękę. Mówcie sobie, że się kochacie, róbcie szalone rzeczy i różne takie. Dzisiaj przy okazji 2 sierpnia mamy w kalendarzu Dzień Kolorowanek. Kolorowanki to jest w ogóle fajna sprawa. Spróbujcie jakiemuś najpoważniejszemu typowi, dorosłemu, takiemu może nawet już wiekowemu, podsunąć zestaw kredek i kolorowankę. Dajcie parę minut i na pewno zacznie kolorować. To w to wchodzi każdy, to odpręża i relaksuje każdego. A kto dorastał w latach 80., ten pewnie pamięta, jakim luksusem było mieć w zestawie kredek białą kredkę. Albo w ogóle zestaw kredek, który liczył 24 kolory.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Hej, musisz się tak na nie gapić.
1: No oderwać wzroku nie mogę.
0: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
1: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Oskar Cyms, nasz i wasz dobry znajomy, otwiera teraz nowy rozdział w swojej karierze. Wpadł ostatnio do studia Eski z nowym numerem, który zapowiada nowy projekt.
10: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
9: Ten numer na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Oskara Cymsa już za kilka tygodni zobaczymy na scenie legendarnej Opery Leśnej w Sopocie. Zagra na Top of the Top Sopot Festiwalu. Oprócz niego wystąpi m.in. Zalia, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Jeremi Sikorski czy duet Kuba i Kuba. Festiwal w Sopocie startuje 24 sierpnia. No jest wiadomo, będzie tam razem z wami. A teraz jesteśmy z wami, no właśnie gdzie? Na plaży, na wakacjach, w pracy, w kuchni, a może w jeszcze innej? Może nawet trochę niezręcznej sytuacji? Ciekaw jestem. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Shawn Mendes na początek tej godziny.

wakacje, lato 2026 i tak wam gra SK Hity na czasie na lato. Topiki, Becky G, Sorry Papi już za nami, za chwilę Damiana Dawid, Zombie Lady, będzie BB Rexha, David Guetta i Sad Girls. Mundial się skończył, ale wiadomo, że powody do kibicowania można sobie znaleźć zawsze. Ekstra klasa, gra jak najbardziej, druga kolejka trwa. Boże, na się rymuje to wszystko. Dzisiaj, jakie mecze nas czekają? Legia na pewno zbierze się z Zagłębiem Lubin, będzie też Śląsk, Wrocław, Raków Częstochowa, taki meczyk. GKS Katowice z Radomiakiem Radą, Krakowia z Pogonią Szczecin, z tym, że Krakowia i Pogonią Szczecin to już jutro. No mam nadzieję, że gdzieś tam grają wasze ulubione drużyny i będzie komu kibicować, a jak nie, to co? To może sami jakiś meczyk zorganizujecie, jakaś, wiecie, nierówna łąka, niekoniecznie idealne boisko, w okienko, strzelane niekoniecznie też odpowiednim fachowym zawodowym korkiem. Nie, no wiecie, o czym mówię. Może warto sobie te czasy przypomnieć.

0: świat znowu.
1: W Radiu SK Sobel i kochasz? Tak nas zapytał taki zaczepialski za 25 minut po godzinie 12. Matko jedyna, kręci się w głowie. A wiecie dlaczego się kręci w głowie? Dlatego, że...
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Więc człowiek czasami traci poczucie czasu. Zdecydowanie tyle nowości dla was mamy na antenie eskowej właśnie. Numer, który teraz wam zagram, fani usłyszeli pierwszy raz podczas koncertu, który rozpoczynał rezydenturę Swedish House Mafia na Ibizie. Fragment bardzo szybko obiegł media społecznościowe, no a internauci po prostu zaczęli domagać się oficjalnej premiery pełnej wersji. I tak też się stało, i tak też się dzieje. Już teraz mogę wam zagrać w Radiu SK Swedish House Mafia. Nie sami, bo towarzyszy im na wokalu Lykke Lee. Happiness is so sad.

0: Nawet jak wam się trochę wcześniej niedziela rozpędziła niechcący, to mam nadzieję, że teraz nabrała odpowiedniego, leniwego tempa. Shaggy i Angel za nami, to jest SK, takie hity na czasie dla was, mamy na lato, na wakacje, za chwileczkę Another i Talk To You, będzie też Harry Styles, As It Was. 27 minut i będzie godzina 13 i ja dostaję pstryczka w nos.
1: Znowu się zrymowało trochę.
0: Od Ani, bo mówiłem o Ekstraklasie, o piłce kopanej, a Ania mi upomina. Hej Rafałku, zapomniałeś o siatkarzach i meczu finałowym Ligi Narodów z Amerykanami o 13.30. Kibicujemy! Oczywiście to już niespełna godzina pozostała, więc mam nadzieję też, że do tego kibicowania jesteśmy odpowiednio przygotowani.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hejka, nazywam się Peter Parker.
5: Pamiętasz go?
4: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
5: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
6: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
8: Yes, of course.
7: Od 1 do 14 sierpnia

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: 7 minut i będzie godzina 13, to jest Radio SK, to są hity na czasie, na lato. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It już za nami, ale po 13 to będzie. Wcale nie mam na myśli pory obiadowej, schabowego, tylko kolejne hity na czasie, które zagra wam już Mati Fuczyło.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen

0: Witaj! Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
2: Eska. Summer.
3: Krzysztof Pomorski. To świetna okazja, by spojrzeć

0: 10 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
2: Eska. Summer.
3: Krzysztof Pomorski. To świetna okazja, by spojrzeć

0: Zależnie od tego, czy mieszkasz tu od lat, czy odwiedzasz nasze miasto po raz pierwszy. Topem Niedźwiadków to propozycja na dzisiejsze popołudnie. Organizatorzy zapraszają na spacer szlakiem misiowych figurek. O ciekawostkach związanych z trasą opowiedzą przewodnicy. Będzie też wiele innych niespodzianek. To dziś od 15 do 18. Start na płycie rynku obok fontanny. A więc weź mapkę i chodź z misiem za łapkę. Teraz zaglądamy do nie tak odległego Łańcuta, bo właśnie tam 7, 8 i 9 sierpnia odbędzie się 7. edycja podkarpackiego szlaku filmowego. Organizatorzy zapraszają do odkrycia tamtejszego zamku i jego okolic z filmowej perspektywy. W programie ponad 30 wydarzeń. To m.in. pokazy filmowe, koncerty, spotkania z twórcami, inscenizacje historyczne czy warsztaty tańców dworskich. SK.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje.
3: Gips dotarł na szczyt. Jego wspólny numer z Kukonem jest aktualnie waszym ulubionym hitem na antenie Radia SK. Ty masz to nowy numer 1 gorącej dwudziestki i to nie pierwszy hit Gipsa, który wpadł wam w ucho. Wcześniej podbijał naszą playlistę m.in. kawałkiem Drive czy Piękny Świat. Raper był ostatnio gościem Rap dwudziestki i przyznał, że nie spodziewał się, że jego muzyka dotrze do radia.
4: Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc ogólnie.
3: Całą rozmowę z Gipsem znajdziecie w podcastach na sk.pl i w eskowej apce na smartfony, a już jutro nasze studio odwiedzi kolejny raper. Tym razem będzie to Eryk Moczko, który wpadnie do mnie z okazji premiery nowego albumu. Słuchajcie Rap 20 jutro po 23. Będzie można też Erykowi zadać pytanie. Za pół godziny nasi siatkarze będą walczyli dzielnie, ale my wcześniej powalczymy też. Muzycznie będzie fajnie. Męskie granie, Dua Lipa, Jeben, Mati Fuczyło, cześć! Trzynasta już. Ja się

Alice DJ Better Off Alone. 16 minut po 13. Stany Zjednoczone kontra Polska. Za 14 minut zaczynamy walkę o to, kto zdobędzie koronę Ligi Narodów w siatkówce. Finał Ligi Narodów. Wyobraźcie sobie to samo w piłce kopanej. Finał. Byłoby trudno, prawda? No, trzymamy kciuki za biało-czerwonych dzisiaj oczywiście bardzo mocno. Mam nadzieję, że macie też rozgrzane już głosy do okrzyków. To podobno pomaga, co prawda zazwyczaj mówi się, że potem sportowcy wcale nic nie słyszeli, bo byli tak skupieni, ale podobno im to pomaga. I na pewno nam to pomaga w zniesieniu tych wszystkich emocji. Za co jeszcze warto trzymać dzisiaj kciuki? Co robicie? Może właśnie jedziecie na wakacje? Albo wracacie z wakacji? Może trzeba pokibicować wam w drodze? Albo w jakiejś misji specjalnej? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Bledka, komu miałabym powiedzieć?

0: Ring My Bell to H Vest. I 29 minut przed 14. Niedzielnie sprawdzam, co dzisiaj robicie. I wiecie, zauważyłem, że dziś jest ewidentnie dzień relaksu. Kamil?
1: Cześć, Eska. No, my cześć. Jedziemy z całą rodzinką do Sławy troszkę poskakać na Dmuchańcach. Jakieś lody, gofry i automaty dla dzieci. Tak miło spędzić niedzielę. Pozdrawiamy.
0: No brzmi to bardzo dobrze. W takim razie życzę, abyście bawili się jak najlepiej. Joasia też się nagrała.
2: Hej kochani, jesteśmy w drodze na wakacje, jedziemy sobie kamperem, trochę będziemy zwiedzać, po drodze będziemy oczywiście słuchać meczyku. Obiad jest na stacji benzynowej, bo paliwo jest tak drogie, że starczyło nam tylko już na hot dogi.
0: Pytanie, czy na paliwo wystarczyło? Czy tylko hot dogi?
3: Autopromocja.
4: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
5: Bo Vegas Seagate to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK.
4: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
8: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: I po reklamie.

0: White 2115, Polar, Vivi, Simoni. To coś. I 6 minut do 14. Ja spoglądam teraz w najważniejsze dziś miejsce, czyli na parkiet meczu Polska-USA. Trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. Jak na razie, uwaga, uwaga, Polacy wygrywają 23 do 19 w pierwszym secie. I bardzo dobrze, i trzymamy kciuki. Będę wam mówił na bieżąco, jak wygląda sytuacja w finale.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalną.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: SK. SK.
13: Anteny Radia SK przejmują propozycje na wakacje. Łukasz Zduńczyk, ruszamy z SK Summer City. Czy Szczecin ma dostęp do morza? Nie, ale morska atmosfera do Szczecina przypłynie. Już 14 sierpnia startuje żeglarskie święto Żagle 2026. Do miasta wpłyną przepiękne żaglowce, które będzie można podziwiać z bliska. I koncerty też będą.

0: Wtedy szykuje się też SK Music Tour, czyli nasza letnia trasa koncertowa. 14 w Szczecinie zagra Dawid Kwiatkowski, Ira czy Oskar Cyms, a 15 m.in. Young Leosia czy Kini Zimmer. Wstęp darmowy, a teraz coś dla miłośników muzyki elektronicznej. Już niedługo znani producenci opanują zabytkowy klimatyczny park. Przed nami festiwal Park Beats. To w Iłowej, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. Tam zagra m.in. Skytech czy legendarny duet Calvi i Remi. Impreza 21 i 22 sierpnia.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek we Wrocławiu. 4 osoby są ranne po zderzeniu tramwaju z busem. Jedna z poszkodowanych, pasażerka busa, odniosła ciężkie obrażenia. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulicy Toruńskiej i Brucknera we Wrocławiu. Na miejscu są spore utrudnienia. Uwaga na burze w Tatrach. Ratownicy apelują do turystów o sprawdzanie prognoz i rozwagę. Na co trzeba uważać, gdy burza złapie nas podczas wędrówki?
3: Musimy unikać wszelkich konstrukcji stalowych, sztucznych ułatwień stalowych, cieków wodnych, bo to jest taki naturalny spływ tych wyładowań.
2: Mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Jak dodaje, gdy zaobserwujemy burzę w oddali, wracajmy do bezpiecznego miejsca. Biało-czerwoni walczą o swój 3. złoty medal w lidze. Trwa mecz Polska-USA w finale siatkarskiej Ligi Narodów. W pierwszym secie walka jest dosyć wyrównana. Przypomnę, Polacy bronią tytułu. Amerykanie w tych rozgrywkach jeszcze nigdy nie triumfowali.
4: I miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. Słuchajcie, mam dobrą wiadomość. Spoglądam na parkiet i Polska wygrała pierwszy set 25-21. Trzymamy kciuki, aby było tak dalej. Mati Fuczyło, to jest SK, Terry Swims, Mr. Know It All. Tak zaczynamy. A jakie sukcesy dzisiaj u was?

Jason Derulo i Mi Chico. I 16 minut po 14. Słuchajcie, trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. O tym będzie więcej za chwilę. Ale w temacie Stanów Zjednoczonych to w Chicago zadebiutował już Robert Lewandowski. No i sama liga, w której lewy gra, czyli MLS, zamieściła komentarz po jego pierwszych rozgrywkach w Stanach. Lewy zgarnął w ostatnim meczu dwie bramki, a liga napisała tak: polska legenda pokazała klasę. A teraz też Polacy pokazują klasę. W końcu pierwszy set dla nas, w drugim jak na razie zacięta walka. Amerykanie wygrywają, ale minimalnie, wszystko do odrobienia. Pytanie, czy Amerykanie po tym, jak Polacy pokazują klasę, będą równie zadowoleni. Sprawdzimy. Tempo serii Self-Aware już teraz.

0: jest na pół podzielona, ale... Ale że aż tak? Spojrzałem właśnie na mapę ostrzeżeń pogodowych i wygląda to prawie tak, jakby od linijki przedzielić Polskę na pół. Na górną i dolną część, na górze bez alertów, spokojnie zupełnie, a na dole aż bordowo. Chodzi o upały, bo jutro może być bardzo, bardzo, bardzo gorąco, więc poza standardową ucieczką do galerii handlowej, no tak żeby się schłodzić, teraz dla połowy Polski jest inna opcja, wybrać się do tej drugiej połowy kraju i już. A co się dzieje w siatkówce? 1-1 na razie w setach.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Telewizor
6: kupuj,
7: Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Kiedy Jan przekroczył próg drewnianej cerkwi w Beskidzie Niskim, zatrzymał się w pół kroku. Nie spodziewał się, że cisza może być tak wymowna. Setki lat zamknięte w deskach, w zapachu kadzidła, w światłach padających przez małe okna. Czy Jan zakochał się w tej kulturze? Naturalnie, od pierwszego wejrzenia. Ty też wyrusz w Podkarpackie i posłuchaj historii, które wciąż żyją w mieszkańcach. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
1: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Marzysz o podróży pełnej historii? Z Przemyśl Travel to możliwe. Na naszej stronie znajdziesz autorskie trasy zwiedzania, poznasz Podkarpacie od kuchni lub wraz z Melą i przemyskimi misiami zmienisz zwiedzanie w miejską przygodę. Poznaj Przemyśl i okolice z licencjonowanym przewodnikiem lub odkryj go solo z audioprzewodnikiem. Zadzwoń 601 650 935. Przemyśl Travel. Partnerem akcji jest województwo podkarpackie Przestrzeń Otwarta.
3: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger. 7 minut przed 15. 20 tysięcy. Tyle jest wolnych etatów w szkołach, słuchajcie. Brakuje nauczycieli. Do końca wakacji jeszcze niecały miesiąc, a nauczycieli nie ma. I to jest jeden z tych newsów, który martwi wszystkich chyba poza uczniami. U nas zaraz kolejne. Sprawdzimy, co u siatkarzy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Tato promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Media Expert,
6: i po raz

0: i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi, Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
6: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Spore utrudnienia i kilkukilometrowy korek na S3 obok Szczecina. To po zderzeniu 4 samochodów. 2 osoby są poszkodowane. Do wypadku doszło między Gryfinem a Szczecinem na wysokości węzła Klucz.
7: Zablokowany jest prawy pas ruchu. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.
6: Mówi Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 16. Alerty i ewakuacja kolejnych regionów w Grecji. To w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. W ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem zginęło tam 3 strażaków. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelowało o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjechać, jest bezpieczny. Na koniec sport. W chińskim Ningbo trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą z USA o swój 3 złoty medal w lidze. Po 2 pierwszych setach jest remis, w 3 natomiast walka jest mocno wyrównana.
8: Mocno to mało powiedziane, bo w 3 secie jak na razie 22-22, no w poprzednich 1-1, więc jest jeszcze cały czas wielka szansa na to, że Polacy wygrają i za to trzymamy bardzo mocno kciuki. Mati Puczyło, zaczynamy The Colors i Talowiska.

Walker, Ava Max i Fate. To jest Deska. A 15 minut mamy po 15 w niedzielę, a ja nie mam najlepszych wiadomości. Słuchajcie, cały czas trwa mecz Polska-USA w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni bronią tam tytułu. No i przed chwilą skończył się trzeci set. On jak wszystkie do tej pory był bardzo wyrównany, ale było... No właśnie, tym razem lepiej poszło Amerykanom. 2-1 dla USA jak na razie w setach, ale to nie jest koniec. Biało-czerwoni też na pewno się nie poddadzą. Czwarty set właśnie ruszył, więc trzymamy kciuki. Nosey Man Underneath the Blue. Gramy.

0: Oza, hit to Zain i Sia, Dusk Till Dawn. Ale czy pamiętacie, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie wybieramy dla Was najciekawsze premiery od najciekawszych artystów. Tym razem wybieramy się do Austrii. Stamtąd pochodzi Eli Oaks, który właśnie wypuścił zupełną nowość i zaprosił do współpracy Lawinię, aby nie było za nudno. I tym razem duet stworzył hit Reasons, a my gramy go w Esce już teraz. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: A czy uwierzycie, jeżeli powiem wam, że minęły już 24 lata od kiedy ukazał się ten hit? To Pinky, Just Like a Pill. Ej, uwaga, bo wiem jak sprawdzić, czy jesteśmy pracoholikami. 28 minut przed 16, chociaż zakładam, że to tak, że jeżeli mamy taki problem, to i tak trudno będzie się do niego przyznać. Ale słuchajcie, naukowcy mają na to pomysł, bo chodzi o to, że jeżeli pracujemy bardzo dużo, także w wolnym czasie, no to może oznaczać dwie rzeczy. Albo pracoholizm, albo bardzo dużą motywację i zaangażowanie. I to drugie wcale nie jest złe, no bo to według naukowców są dwie różne rzeczy. Pracoholizm to jest przymus po prostu. No i powinno być tak, że jesteśmy zmotywowani, czujemy satysfakcję, radość z tego wszystkiego, co robimy, a nie odwrotnie. No więc radości wam wszystkim życzę, chociaż najlepiej to może w jakimś super przyjemnym miejscu, co? Na plaży na przykład? Jeżeli plaży nie mam, to zaraz wam taką urządzę. Shakira, Burna Boy, Die Die, to za chwilę.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Hejka, nazywam się Peter Parker.
8: Pamiętasz go?
7: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
8: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
16: Yes, of

0: piątek to było szóste miejsce gorącej dwudziestki. Summer, My Body Isn't Ready. W piątek po 18 razem odliczymy 20 najpopularniejszych hitów na SK.pl. Możecie głosować na swoje ulubione kawałki wcześniej, bo już jutro jeszcze rap 20, tam zajrzy Eryk Moczko, będziecie mogli zadać mu pytanie. A my zaraz sprawdzimy, jak tam finał Ligi Narodów.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?

0: momencie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compressore!
3: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: I po reklamie.
12: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Mamy złoto w siatkarskiej Lidze Narodów. Po zaciekłej walce w meczu Polska-USA z wynikiem 3-2 wygrywają biało-czerwoni. Polacy obronili tytuł, jest to ich trzecie zwycięstwo w lidze. Pędził 80 km na godzinę na hulajnodze elektrycznej. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie koło Łodzi. Mundurowi namierzyli go podczas kontroli kierowców w terenie zabudowanym. Mężczyzna przyznał, że dokonał modyfikacji jednośladu. Sprawą ma zająć się sąd. 6 kąpielisk nad Bałtykiem nadal z zakazem kąpieli. To przez obecność bakterii E. coli i enterokoków. Najwięcej zamkniętych kąpielisk jest w Darłowie. A aktualne informacje o ich stanie znajdziemy w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
13: Polacy mistrzami Ligi Narodów. Mam specjalny dźwięk? O tak, tak teraz się czuję i mam nadzieję, że tak czujecie się też wy. 3-2 dla Polski. Wygraliśmy ze Stanami. No to brawo, 16. Mati Fuczyła, to męskie granie już teraz. Ja się staram.

Perfect Love. Dokładnie tak nazywa się ten hit, to Lutricia McNeil, 15 minut po 16, a wyobrażacie sobie, jakie to musi być uczucie zostać mistrzem? Haha, ja na przykład jestem mistrzem w porannych drzemkach, ale coś innego muszą teraz czuć nasi siatkarze. No kto jeszcze nie słyszał, to już wam mówię, Polacy przed chwilą wygrali w finale Ligi Narodów z USA, obronili tytuł i zostali oficjalnie mistrzami po raz kolejny. Wyobrażam sobie, co będą czuli biało-czerwoni teraz wychodząc z samolotu w Polsce. Tak będzie. A teraz Dawid Podsiadło i Sezon.

0: 크롬한 대신이야. To Cameron with Compete the Hard Way w Radiu SK. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was. Słuchajcie, dostałem głosówkę od Natalii, do której w ostatni czwartek nasza eskowa ekipa przywiozła kampera. Pomarańczowego, eskowego kampera, w końcu eska dowozi kampera, zatankowanego pod wasze drzwi, a wy możecie jechać już nim dokąd tylko chcecie. No to łączymy się i sprawdźmy, gdzie ten kamper jest teraz.
1: Cześć, z tej strony Natalia.
2: Łukasz.
3: I Filipek.
1: Pozdrawiamy wszystkich z Mazur, dokładnie z Mikołajek, a jeszcze dokładniej z motorówki. Niestety my musimy się żegnać z naszym kamperem dzisiaj. Pozdrawiamy was bardzo gorąco i życzymy wszystkim wszystkiego dobrego.
3: I wpadajcie na mój kanał VIP Rodzice.
1: O, wpadajcie, zapraszamy. Pozdrawiamy jeszcze raz.
0: No i pięknie, korzystajcie z tych ostatnich chwil w takim razie. A jeżeli komuś marzą się wakacje, no to sprawdźcie konkursy w apce Radia SK. Zaraz zadzwonię do kogoś z was z eskowymi wakacyjnymi gadżetami. Mam głośnik i leżak do oddania i to wszystko za darmo. Radio SK. A u nas zaraz Ochi Jach, czyli Sylwia Grzeszczak.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Jan usiadł na bieszczadzkiej polanie. Zamknął oczy i posłuchał natur. Już wiedział, że coś się zmieniło. Mówią, że natura leczy, uspokaja. Może nie od razu, nie na zawołanie. Twoja dusza wtedy rozkwita, a umysł promienieje. Nie potrzebujesz planu, nie potrzebujesz tłumu. Potrzebujesz tylko przestrzeni, żeby być sobą. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

Nicki, Becky G. I sorry papi, 7 minut przed 17. Pięknie się ten dzień koloruje. W końcu dzisiaj dzień kolorowanek. A mam na myśli to, że wygraliśmy Ligę Narodów jako

0: Kredkarze. No i ja kiedyś tych kolorowanek bardzo nie lubiłem, ale teraz myślę, że w sumie to miło byłoby tak sobie pokolorować trochę. Jeszcze dostać pochwałę, gdy nie wyjadę za linię. Fajnie było, co? Ale fajnie może też być. Za chwilę dzwonię do Was z nagrodami, a Wy możecie jeszcze się tak last minute zgłosić. Czekamy na Was w aplikacji Radia SK. U nas za chwilę newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na

0: Giget Festival.com. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK. SK. Summer.
3: Pomorski Tytan Dubiecko 2026 to propozycja dla tych, którzy lubią aktywny tryb życia, nie boją się wyzwań i przeszkód na trasie, a przy okazji chcą pomóc.
4: Startować w nim mogą wszyscy zainteresowani biegacze. Oprócz Tytana jest mały Tytan przeznaczony dla dzieci. Rozpoczęcie biegu jest przy stadionie Orlik w Dubiecku 9 sierpnia, start o godzinie 10.
3: Mówi Jan Faber, przewodniczący Przemyskiego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.
4: Całe wszystkie wpisowe plus jeszcze zbiór charytatywne darowizny przeznaczamy dla 7-miesięcznej Elenki. Tyś dziecko musi przejść 4 operacje. Każda operacja to jest ponad 200 tysięcy złotych.
3: A więc biegamy i pomagamy. A Tytan Dubiecko 2026 przypominam w następną niedzielę, czyli 9 sierpnia.
2: SK. SK.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Zbliża się 17. SK News. Jakub Konieczkowicz, Tomasz Fornal z nagrodą MVP, a biało-czerwoni umocnili pozycję światowego lidera. Polscy siatkarze wygrali finałowe spotkanie tegorocznej Ligi Narodów z USA. Mecz zakończył się wynikiem 3-2 w setach. Nasi rodacy odebrali już 3. złoty medal w lidze, a triumfem powiększyli również swoją przewagę w światowym rankingu. Znajdują się na pozycji lidera z blisko 52 punktami przewagi nad drugim miejscem, które obecnie zajmują Włosi. Tragiczne doniesienia z Grecji. Zderzyły się 2 śmigłowce Straży Pożarnej. Jak przekazały tamtejsze służby, do wypadku doszło podczas akcji gaśniczej prowadzonej w rejonie na zachód od Aten. Trwa operacja ratunkowa. Południowa Polska wciąż z ostrzeżeniami IMGW przed upałem. Alerty 2. oraz 3. stopnia obowiązują do jutrzejszego wieczora. Najcieplej ma być w południowo-wschodnim narożniku kraju. Tam jutro możliwe nawet 37 stopni Celsjusza na termometrze.
6: Żeby przyzwyczaić was do tego upału, to gorąco też zagram Temper City Self-Aware na początek. Alvaro Soler też będzie i ja jestem. Mati Fuczyła, cześć.

prostu nie. Perdzin i sama wesce. 14 minut po 17, a wiecie, że SK jest tam, gdzie ty? Mamy wakacje i ja wiem, nie każdy jest teraz na urlopie, ale my dbamy o to, abyście mogli...

0: Z weekendu u rodziców i to był podobno ciężki weekend. No to co się tam działo szalonego?
1: Dokładnie, od sprzątania przez różne rzeczy. Na przykład robiłam też mamie paznokcie. Trzeba było pomóc rodzicom.
0: No pewnie, że tak. To kto jest bardziej wykończony, ty czy narzeczony? Chociaż ten drugi to się pewnie nie przyzna.
1: No podejrzewam, że nie.
2: U mamusi zawsze dobrze.
0: A no jasne, że tak, jasne, że tak. No w końcu narzeczony, po ślubie będzie inaczej. Ale słuchajcie, ja mam dla was bojowe zadanie w takim razie. Musicie czekać na paczkę od Eski, bo wakacyjny zestaw, leżak i głośnik bezprzewodowy lecą do was. Co wy na to?
1: O, super, bardzo dziękujemy, na pewno się przydadzą.
0: No to pięknie. Nie, no to pięknie. Jeżeli wy też, drodzy słuchacze, chcielibyście zgarnąć takie nagrody, to cały czas możecie się zgłaszać w apce Radia Eska.

0: Margaret i Cool Me Down. Ten hit już dobrze znacie. 25 minut po 17.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A przed czy po, kto by się tym przejmował? A tak naprawdę teraz mam dla was coś zupełnie nowego. Ten pan przypadkiem mógł, tak myślę, pobić rekord osób zgromadzonych przed studiem Radia SK, bo kiedy wpadł tutaj w dzień premiery tego hitu, no to sam miałem problem z przedostaniem się przez drzwi do pracy, naprawdę. Ale to dobrze, bo fani, którzy wpadli zobaczyć go z bliska, słyszeli już ten nowy hit i byli nim zachwyceni. Mam nadzieję, że i wy będziecie zachwyceni, a jestem prawie tego pewien. Oscar Sims i Bez końca to nowość i my ją gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Beyoncé, Jay-Z i Crazy in Love. Już jest gorąco, a będzie jeszcze goręcej. No bo teraz rozgrzali nas właśnie Beyoncé i Jay-Z, ale szykują się inne rzeczy. Nie wszędzie będzie co prawda aż tak bardzo gorąco, ale będzie. Zajrzałem na mapy ostrzeżeń pogodowych, słuchajcie, i nic się nie zmienia. Polska cały czas jest podzielona mniej więcej na pół, jak od kreski. Jutro w tej górnej połowie powinno być no tak całkiem, ale w tej dolnej od Poznania, Łodzi i tak dalej w dół, no tam będzie bardzo gorąco. Czy wy macie jakieś sposoby na upał? Ja mam, narzekam i od razu jest jakoś lżej. Naprawdę działa.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas.

0: Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Tak zakręconej

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Piękna ballada. Od Zali, EWST na zakończenie 17. 8 minut już tylko zostało do godziny 18. Za chwilę u nas newsy, a potem kolejne hity na czasie. Zagramy m.in. no, takiego klasyka, można powiedzieć, od Lady Gagi. Zgadniecie którego? No, jeszcze wam nie powiem. Lua Young też będzie, Shakira też będzie, a ja jestem Mati Wuczyło. Dzięki za dziś, słyszymy się jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Wołowegierski Sigel
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce
3: i jedź na Siget z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegający w bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj. Oferta jest

0: ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl. I po reklamie. Eska.
1: Krzysztof Pomorski, jeśli lubicie jazdy na rolkach i chcecie pośmigać w tłumie kilkuset rolkarzy, to zanotujcie sobie w kalendarzu 11 dzień września. Właśnie wtedy w Rzeszowie odbędzie się kolejny w tym roku night skating, czyli taka sympatyczna, nocna rolkowa przejażdżka ulicami miasta.
2: Tematem przejazdu jest cyberpunk, czyli są to takie przebrania futurystyczne, oświetlone.
1: Mówi jedna z organizatorek night skatingu, Jadwiga Tomaka-Brylińska.
2: Po całym przejeździe planujemy jeszcze rolkowe DJ party. Będzie grała muzyka do 22, także będzie można tam zostać, potańczyć na rolkach.
1: Początek przejazdu o 19.30, ale rolkowe miasteczko z wieloma rolkowymi atrakcjami ruszy już o 17. I co równie istotne, impreza to rozpocznie pełen sportowych atrakcji weekend w ramach Narodowego Dnia Sportu.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek w Jeleniej Górze. Mężczyzna wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby. W ciężkim stanie trafiły do szpitala.
4: 70-letni mężczyzna wjechał na pas prawoskrętu. 31-letnia kobieta uderzyła w niego i wjechał na pobocze.
3: Relacjonuje Beata Sosulska-Baran z jeleniogórskiej policji. Kierujący byli trzeźwi. Szczegóły wypadku badają służby. Upały szybko do nas wrócą, ostrzegają synoptycy IMGW. Południową część kraju objęto już alertami 2 i 3 stopnia. Jutro najcieplej ma być w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura maksymalna w dzień może tam osiągnąć nawet 37 stopni Celsjusza. Większość ostrzeżeń obowiązuje do jutrzejszego wieczoru. Synoptycy nie wykluczają jednak, że upały mogą się utrzymać jeszcze przez kolejne dni. Na koniec sport i piłkarska ekstraklasa. Na stadionie we Wrocławiu trwa już spotkanie Śląska-Wrocław z Rakowem Częstochowa. Z kolei o 20.15 GKS Katowice zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca.

0: Płaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca. Od razu pomyślał, chcę tu zostać. W winnicach podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, aby zachwycić cię smakiem. A ty, kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się enoturystą lub turystką. Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety podkarpackiego? Odkrywaj podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: I po reklamie.

0: To jest Radio SK.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Studiujesz albo kończysz naukę?
5: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
4: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
5: To Eurotipy.
4: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
5: Zaliczyć kursy, praktyki?
4: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
5: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl.
4: Albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
5: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: I po reklamie.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: I po reklamie.

0: SK Przemyśl. Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
3: Eska. Eska.
4: Krzysztof Pomorski. Na szczęście do końca wakacji jeszcze sporo czasu, ale już teraz dajemy wam znać, że jak co roku w ostatni weekend sierpnia odbędzie się w Przemyślu święto naszego miasta, czyli Wincentiada. Będzie jak zwykle mnóstwo atrakcji, w tym oczywiście koncerty. W sobotę 29 sierpnia na scenie pojawi się Kasia Kowalska i Edyta Górniak. W niedzielę 30 Kamil Bednarek i Paktofonika. Teraz nieco inny klimat. Bieszczadzkie Anioły, z nim będziesz szczęśliwsza. Czwarta nad ranem, nie Brukliński Most. Te utworki kojarzą się z ogniskiem, gitarą, często beztroską młodością, ale i ze starym dobrym małżeństwem. Jeśli macie ochotę pośpiewać sobie te i wiele innych piosenek razem z zespołem, to będzie ku temu świetna okazja. Panowie pojawią się niebawem w Majdanie koło Cisnej, a to w ramach kolejnej edycji Schroniska Aniołów. Plenerowe koncerty pod Bieszczadzkim Niebem 14, 15 i 16 sierpnia.
3: SK.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: razowy mam dla Was zapro na bieg Tatara. Ten w Przemyślu pod koniec sierpnia. Macie więc czas, żeby popracować nad formą, bo łatwo nie będzie.
1: Klimat tego biegu, potencjał tego biegu jest duży, natomiast trudność jest również duża, bo wybiegnięcie na stok narciarski nie należy do łatwych.
0: Mówi Mieczysław Jałocha z Przemyskiego Klubu Biegacza.
1: Sam regulamin tego biegu mówi, że każdy zawodnik musi wybiec 3 razy. I 10 najlepszych czasów panów i pań to jest 4. runda, czyli bieg finałowy. Dlatego ten bieg nie należy do łatwych, ale można to potraktować jako dobry trening siłowy albo potraktować jako dobrą zabawę.
0: To 29 sierpnia na stoku narciarskim w Przemyślu. Więcej informacji macie na stronie internetowej Przemyskiego Klubu Biegacza.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Krzysztof Pomorski. Tym razem przenosimy się w czasie w drugą połowę sierpnia, bo właśnie wtedy, a dokładnie 22 i 23 w Przemyślu odbędzie się 11. już edycja Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej. Na boiskach obok kładki pieszo-rowerowej nie braknie więc z pewnością emocji sportowych, ale w planie także wiele dodatkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Znacznie wcześniej, bo 7 sierpnia rusza rajd rzeszowski. To spora gratka dla wielbicieli szybkich samochodów omknących uroczymi drogami wokół Rzeszowa, ale będzie też oczywiście widowiskowy etap na ulicach miasta. Stanowisko Dwójka to tytuł spektaklu, na który zaprasza Teatr Fredreum z Przemyśla. To szansa, by przenieść się do barwnego świata Rozalii i jej szalonych przyjaciółek. Będzie refleksyjnie, wzruszająco, ale i bardzo zabawnie. Do zobaczenia będzie on 12 września w Ustrzykach i 20 w Łańcucie. Ci, co już byli, mówią, że warto.
1: Codzienne info o

0: promocja. Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagulls
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce
3: i jedź na Seagulls z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.